En Sénègue, nek Kaka, nek Parapolo, nek Valiwa, nek Pilipo, nek Ke, vien nek Noué, nek Awoum, nek Akakwe. En Sénègue, Gaswa, nek Afred. En Sénègue, yo kamon travedwet, nek Aika, Damye, Wawi, nek ki ka peche l'ambiance pri. Otilan kemye, ak a samon vani, ak a manje matete,